Kobe po tysiące na dzień Ferrari hop. Kobe po bank me currency Ferrari hop. Kobe to opni McDonald's i Yari hop.